Radio Ultra w internet. Na www.radioultra.bg. Jada boki, no serce to ci surowo, da ci dam od mojte, wiecie sami mnogo.